Idę na piach, idę na plażę. No wiecie co, tu u nas w Aberdeen to tak fajnie, bo wychodzi się z domu 5 minut i jest się na plaży. No wszystko oczywiście zależy, gdzie mieszkacie. Ja muszę wsiąść do samochodu i też mam 5 minut i jestem na plaży. No tak w ogóle mamy bardzo fajną tutaj piaszczystą plażę w Aberdeen, nie? No w związku z tym, że zaczęło się lato, tak bardzo gorąco was witam. Bardzo serdecznie zresztą w kolejnym polskim graniu w Radio Szmu. Radio Szmu, oczywiście wiecie, to 99,8 MHz. No i oczywiście www.szmu.org.uk. Szmu oczywiście pisane SHMU. Kurczę, powtarzam to co tydzień. Mam nadzieję, że już pamiętacie, nie? No i powtórzę znowu. Znowu powtórzę. W czwartek o godzinie 19 się spotykamy. To są premiery. A powtórki są w sobotę rano o 8 i w niedzielę wieczorem o godzinie 21.

Tak patrząc w kalendarz, tak pogoda nam skoczyła na lato. No właśnie mamy podobno lato. Zaczęło się lato, tak przypominam tam na górze, że zaczęło się lato. Tu w Szkocji też się zaczęło lato. No i żeby było fajnie, to mam dla was letnie piosenki. Wcale nie gorące, ale letnie. I to, co słyszeliście przed chwilą, idę na plażę, to było wideo. I to była jedna, wideo to chyba taka grupa, nie? Tak mi się wydaje. I to była jedna taka właśnie z tych letnich piosenek. Następna piosenka to będzie bardzo gorąca, bo podobno klimatolodzy zapowiadają, że znowu będziemy mieli kolejne rekordowe lato, jak zwykle zresztą, a potem wychodzi w praniu, jakie to lato mamy. I będzie to Big Day w dzień gorącego lata. Posłuchajcie.

Ach, se poczekałem aż do końca tego. Powiem wam tak. No właśnie, co wam mam powiedzieć? No, lato podobno ma być znowu rekordowe. Znowu mają być rekordowe temperatury, klimatolodzy chyba tak się oni nazywają. Straszą nas, a wszystko przez podobno El Niño, który szaleje tam na południu, na południowej półkuli. No i zobaczymy co będzie, bo kiedyś El Niño to przy powodzie nam przyniósł. Szczególnie jeżeli chodzi o Polskę i takie podobno rekordowe to było, nie? No, a tak w ogóle troszeczkę historią się interesuję i powiem wam, że tak, za dinozaurów to temperatura... Tak, to jest też historia. To temperatura była taka, że paprotki, które teraz sięgają nam czasem do 1,5 metra, wtedy miały po 25-30 metrów. No, a tak z bliższej historii to jest mój konik taki historyczny. Druga wojna światowa i wojna obronna właśnie wrzesień 39. To wam powiem, że w Pszczynie, to jest koło mojego miasta, koło Bielsko-Białej. W Pszczynie to był atak właśnie niemiecki też. I tam są takie bagniska. I było tak gorąco, we wrześniu 39 roku, że te bagna całkiem wyschły i normalnie czołgi potem przejechały. To tak tyle z historii po prostu, że było cieplej po prostu. Było cieplej niż teraz, a tak w ogóle to biorąc pod uwagę rzeczywiste badania, to my jesteśmy w takiej bardzo zimnej epoce, jeżeli chodzi o Ziemię. No więc co, to troszkę ogrzejmy klimaty. Mniej znana piosenka zespołu Lady Punk to jest Słońcem opętani, więc opętajcie się.

No tak, tak, tak. Słońce ma pętanie. No i fajnie, fajnie to brzmiało. Tak, jeżeli chodzi o drugi biegun temperatur, o ten dolny, to wam tak powiem, jeżeli chodzi znowu o historię, to że w XVII-XVIII wieku to mieliśmy małą epokę lodowcową w Europie i powiem wam, że Bałtyk był ścięty, całkowicie ścięty lodem i to do tego stopnia był ścięty lodem, że pomiędzy polskim wybrzeżem a Bornholmem, chyba tak, tak się nazywa ta wysepka szwedzka. W połowie mniej więcej budowano sezonowo hotel. Na lodzie, tak, na lodzie, bo wtedy był wytyczony trakt po właśnie skutym Bałtyku i można było przejechać saniami. A z tego co kojarzę, to jeżeli chodzi o potop szwedzki, to oni też podobno tam, kurczę, po lodzie szli na Polskę, nie? Nie wiem. No ale, no nieważne. Szli czy nie szli, w każdym razie potop był i to w dodatku szwedzki. No dobra, oprócz błękitnego nieba nic mi więcej nie potrzeba. To prywatnie mąż Olgi Jackowskiej, czyli Kory, Marek Jackowski. A państwowo to on śpiewał właśnie razem, znaczy on był jednym ze współzałożycieli Manamu. No dobra, ale dzisiaj mamy go solo, więc będzie no po prostu oprócz to, co mi potrzeba, czyli niebo błękitne i nic więcej. Dobra, gramy.

0: Jak brzmiało to troszeczkę dziwniej, znaczy nie tyle dziwniej, co trochę inaczej, no to wiecie co, to macie rację, bo to jest wersja z 1979 roku, ale zmiksowana na nowo z nowymi dodatkami w 2013 roku. I brzmi to całkiem fajnie, prawda? Podoba się wam? Bo mi tak.
1: To jest polskie granie w Radio Szmu.
0: No a jeżeli chodzi o letnie piosenki, wcale nie gorące, to mamy kolejną formację nieżywych schabów. To jest grupa oczywiście, a piosenka to, no wiadomo, no, lato.

Lato, lato i formacja nieżywych schabów. No fajnie, a w związku z tym, że jestem ostatnio bardzo leniwy i nie chcę mi się szukać za bardzo piosenek, no, bo to taki nastrój właśnie letni jest, sezon ogórkowy i tak dalej, pamiętajcie o tym, to mam jeszcze jedną piosenkę o dokładnie tym samym tytule. Lato 2000, ale tym razem w wykonaniu samych.

Tak, tak, właśnie. Właśnie tak to powinno wyglądać. I powiem wam jeszcze jedną fajną rzecz. Wiecie, w niedzielę będzie bardzo fajne show ze starymi samochodami w Stonehaven. Także jeżeli chcecie, wpadajcie. I wiecie, co jest najgorsze? Że drugie takie samo podobne, takie, no nie takie samo podobne, będzie w New Deer. Także tam też wpadajcie, jeżeli możecie. No ja jestem właśnie tak rozbity, bo nie wiem, gdzie jechać, czy tu, bo stare samochody to jest coś, co kocham. Zresztą miałem parę staroci, bardzo fajnych zresztą. I teraz też mam fajną staroć. O tyle fajną, że nie ma kamery w środku, która mnie szpieguje, nie ma kamer na zewnątrz, które innych szpiegują. Mam tam, no niestety, ABS i SP, ale na szczęście to jest wszystko. Na szczęście to jest wszystko z tych wszystkich dziwnych wspomagaczy. No dobra, wracamy do lata. Jak lato, to oczywiście woda, jeziora, baseny i morze. Jak woda i oczywiście ten, to ratownicy. A jak ratownicy, to oczywiście musi być Monika. Monika i dziewczyna ratownika. No więc Wały Jagiellońskie i dziewczyna ratownika to Monika.

No, to macie właśnie to, co się dzieje na basenach. Z ratownikami się nie zadziera, z ich dziewczynami tak samo. Wiecie co, żeby dojechać na wakacje, zwłaszcza z gór nad morze albo z nadmorza w góry, bo z reguły to jest tak, że ci, co mieszkają w górach, to kochają morze i jadą po prostu nad morze na wakacje, a ci, co mieszkają nad morzem, znowu zasuwają w góry, no, bo kochają góry. No, a żeby dojechać, to oczywiście nasze słynne polskie koleje państwowe, a tam w większości pociągów tych dalekobieżnych był taki jeden wagon. Taki specjalny wagon, który nazywał się Wars. No jak Wars, to Wars wita. Wars wita was. I jeszcze raz Rudy Schubert razem z Wałami Jagiellońskimi.

No tak, był dżingiel, a po dżinglu przeszliśmy znowu, na chwileczkę zagraliśmy tak rockowo. Ta grupa, co tak fajnie piosenki harcerskie śpiewała, to się w ogóle nazywa Wszyscy Byliśmy Harcerzami i oni właśnie mają w swoim repertuarze takie właśnie harcerskie piosenki, między innymi oczywiście, harcerskie piosenki zaśpiewane tak na rockowo. No tak, bo rockowo było dzisiaj na początku. Potem było tak, bardziej inaczej, to Rudy Schubert nas wprowadził tak troszeczkę w kabarety. Nie, no bo wiadomo, Dziewczyna Ratownika i tam Warzwita Was to taka lekko prześmiewcza piosenka, dwie piosenki. No a teraz oczywiście już całkiem kabaretowo, bo kabaret Otto, to znacie ich, bo ostatnio zaczęli znowu się udzielać na Facebooku i znowu się naśmiewają tak jak kiedyś, co mi się bardzo podoba. No to posłuchajcie, jak się naśmiewają z wakacji.

0: No i właśnie, właśnie takim rokokokowym bieszczadzkim akcentem się z wami żegnam. Dziękuję za uwagę, zapraszam za tydzień. Za tydzień spróbuję coś na temat Ze wsi budzi zagrać, bo festiwalu jeszcze nie było. Także może już będę miał coś z tego festiwalu. A no co dzisiaj, co dzisiaj? Dzisiaj już tylko dżingiel i jeszcze jedna piosenka. Także do usłyszenia i zapraszam na za tydzień. Na razie.
1: To jest Polskie Granie w Radiu Szmu. I dołączajcie się do nas na Facebooku na Polskie Granie w Radiu Szmu. I dziękujemy za słuchanie nas w Radiu Szmu.

Dzień dobry, moi drodzy. Witajcie już w trzecią sobotę tego miesiąca. Dzisiaj mamy już 20 czerwca. Czas płynie bardzo szybciutko. Co dziś w naszym programie? Jak zwykle sporo dobrej polskiej muzyki, wiele ciekawych wątków. Będzie coś specjalnego dla wielbicieli zespołu Lady Punk. Ale myślę, że takim najważniejszym tematem dzisiejszego dnia jest akcja AB. Dzisiaj mija 86. rocznica tej największej z egzekucji zorganizowanych na Polakach przez Niemców. Temat ten przybliży nam pani magister Bernadeta Stradza, historyk, nauczycielka w szkole podstawowej numer 64 w Łodzi. Poza tym będą informacje kulturalne, a także mini koncert życzeń. Koniecznie zostańcie ze śniadaniem po polsku aż do godziny 10. Zapraszam.

0: 20 czerwca jest 171, a w latach przestępnych 172 dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 194 dni. Dzisiaj imieniny obchodzą Adalbert, Baltazar, Bogna, Florentyna, Franciszek, Hektor, Jan, Makary, Michał, Rafał i Tomasz. Tradycyjnie wszystkim dzisiejszym jubilatom i solenizantom składam najserdeczniejsze życzenia i tak przy okazji pozwolę sobie na troszeczkę prywaty. Otóż 20 czerwca jest również ważnym dniem dla mnie, ponieważ w tym dniu swoje urodziny obchodzi moja siostra Izabela i korzystając z tej możliwości, jaką mam, chciałabym jej złożyć życzenia długich lat życia, szczęścia, zdrowia, sił, powodzenia w pracy, ogólnie w życiu, spełnienia najskrytszych marzeń, pogody ducha oraz nadziei na lepszą przyszłość.
1: W sobotni poranek budzimy Was polską muzyką w Radio Szmur FM.

0: Słuchacie Śniadania po polsku w Szumu FM. Dziś szczególne wydanie naszego programu, ponieważ przypada rocznica największej i najgłośniejszej ze wszystkich egzekucji zorganizowanych przez Niemców na Polakach w ramach akcji AB. Otóż w nocy z 20 na 21 czerwca 1940 roku w Palmirach pod Warszawą zostali rozstrzelani wybitni przedstawiciele polskiej inteligencji, działacze polityczni i społeczni, prawnicy, naukowcy, duchowni, wojskowi, artyści i sportowcy. Z tej okazji za chwilę na naszej antenie krótka lekcja historii o akcji AB, którą specjalnie dla Śniadania po polsku w Szumu FM przygotowała pani Bernadeta Stradza, nauczycielka historii, absolwentka historii na KUL-u. Obecnie pracuje w Szkole Podstawowej nr 64 imienia Hansa Christiana Andersena w Łodzi.
1: Od pierwszych dni okupacji Niemcy stosowali na ziemiach polskich brutalny terror. Po wybuchu walk w ramach operacji Tannenberg zamordowano kilkadziesiąt tysięcy Polaków, głównie działaczy politycznych, społecznych, powstańców wielkopolskich i śląskich, nauczycieli, duchownych, ludzi nauki i kultury oraz harcerzy. Wiosną 1940 roku przeprowadzono nadzwyczajną akcję pacyfikacyjną o kryptonimie AB. Została ona zainicjowana falą masowych aresztowań, które Policja Bezpieczeństwa przeprowadziła w Generalnym Gubernatorstwie już pod koniec marca 1940 roku. Ich ofiarą padli przedstawiciele polskiej inteligencji, lekarze, prawnicy, urzędnicy, duchowni. Aresztowanych więziono m.in. w warszawskim więzieniu na Pawiaku, w więzieniu przy ulicy Montelupich, w Krakowie, Kielcach, Lublinie. Część z aresztowanych wysyłano następnie do obozów koncentracyjnych w Oświęcimiu i Sachsenhausen. Zatrzymani na terenie dystryktu warszawskiego byli mordowani przede wszystkim w pobliżu wsi Palmiry, na obrzeżach Puszczy Kampinowskiej. Do największej egzekucji na tym terenie doszło w nocy z 20 na 21 czerwca 1940 roku, kiedy to rozstrzelano 358 przedstawicieli polskiej elity politycznej i kulturowej więzionej na Pawiaku w Warszawie. Wśród ofiar byli m.in. były marszałek Sejmu Maciej Rataj oraz mistrz olimpijski w lekkiej atletyce Jan Kusociński. Akcja AB była jedną z najkrwawszych akcji przeprowadzonych przez Niemców w okupowanej Polsce. W wyniku masowych mordów zginęło około 3,5 tysiąca polskich intelektualistów, działaczy społecznych i politycznych.

0: 20 czerwca 1983 roku ukazał się debiutancki album Lady Punk pod tytułem Lady Punk. Znalazły się tam na nim takie hity jak Kryzysowa Narzeczona, Wademe Kum Skauta, Mniej niż Zero, Zamki na Piasku, Wciąż Bardziej Obcy czy Fabryka Małp. Po premierze płyty zespół wyruszył w trasę koncertową i zagrał kilkaset koncertów w całej Polsce. Płyta jest uważana za najważniejszą w dorobku zespołu, a także za jedną z najważniejszych w historii polskiego rocka. Jest jedynym polskim albumem, z którego 6 utworów dotarło do pierwszego miejsca listy przebojów programu trzeciego. Wydawnictwo zostało sprzedane w milionowym nakładzie i zyskało status złotej płyty. W 1985 roku, w trakcie pobytu zespołu w Stanach Zjednoczonych, album doczekał się remake'u w postaci anglojęzycznej wersji ze zmienionymi tekstami Drop Everything. Trzecia wersja albumu, zatytułowana LP1, ukazała się w 2018 roku jako wydawnictwo z okazji 35-lecia płyty. Utwory zostały nagrane na nowo, a zaśpiewali je zaproszeni przez zespół goście. Materiał został wzbogacony o 3 utwory: Mała Lady Punk, Tańcz, Kupia Tańcz i Minus 10 w Rio. Już teraz przed nami Fabryka Małp.
1: Słuchacie Śniadanie po polsku.

0: This is Szmu FM. Właśnie słuchacie Szmu FM.
1: Polska Słoneczna Szkoła w Aberdeen szuka nauczycieli, którzy dołączyliby od nowego roku do zespołu Polskiej Słonecznej Szkoły w Aberdeen. Jeżeli masz pasję do nauczania, chcesz stać się częścią społeczności Polskiej Słonecznej Szkoły, skontaktuj się ze wspomnianą szkołą pod adresem e-mailowym reception@polishsunnyschool.co.uk lub dmzyglot@polishsunnyschool.co.uk. Po więcej informacji odsyłam Was pod adres www.polishsunnyschool.co.uk. Historyczny Dom Weteranów Polskich w Ilford Park jest zagrożony likwidacją. Na stronie Śniadania po Polsku na Facebooku znajdziecie petycję, którą można podpisać w tej sprawie. Ja tylko dodam jeszcze, że ów Dom Polski powstał po II wojnie światowej, aby zapewnić opiekę polskim żołnierzom, którzy walczyli pod brytyjskim dowództwem i nie mogli bezpiecznie wrócić do ojczyzny zniewolonej przez Sowietów. Polski sklep Tradycja w Aberdeen poszukuje osoby na pełny etat do pracy w sklepie. Oczekiwana jest sumienność i odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, kultura osobista, umiejętność pracy z klientem, dyspozycyjność oraz podstawowy język angielski. W CV należy przesyłać w mailu na adres sklep@wp.pl lub dostarczyć bezpośrednio do sklepu na Woodside. 13 września bieżącego roku w Aberdeen wystąpi nie tylko sam Kazik, ale cały zespół Kult. Koncert odbędzie się w ramach 9. edycji Polish Scottish Mini Festivalu organizowanego przez Polish Association Aberdeen. Koncert odbędzie się o godzinie 18, 13 września w The Lemon Tree. Bilety można zakupić na stronie aberdeenperformingarts.com.
2: Masz problem z piciem? Anonimowi alkoholicy mogą Ci pomóc. Zadzwoń pod numer 0203 916 0097. Od poniedziałku do piątku od 19 do 21 oraz w soboty i niedzielę od 17 do 21 lub odwiedź naszą stronę www.aalondon.org.
3: Brać.
4: Nie brać.
3: Żyć.
4: Czy umierać?
3: Mogę wybierać.
4: Tylko sam nie potrafię.
3: Sama nie będę, jak do NA trafię.
5: www.anonimowinarkomani.org.
4: Z nami nie jesteś sam, ale sam wybierasz, jaką drogą pójść.

0: Sobotni poranek budzimy Was polską muzyką. Polska muzyka na śniadanie w Radio Szmur FM.
1: Słuchacie śniadania po polsku w Szmur FM. Czas na nasz mini koncert życzeń. Pierwszą piosenką, która znalazła się na naszej playliście mini koncertu życzeń, jest Dla Ciebie Niebo Urszuli. Tradycyjnie dodam kilka słów na temat tego utworu. Otóż pochodzi on z 6. płyty Urszuli pod tytułem Biała Droga. Biała Droga wyszła w 1996. Album szybciutko zyskał miano multiplatynowej płyty i okazał się największym bestsellerem w karierze Urszuli, osiągając nakład około 1 miliona egzemplarzy. Na szczyt list przebojów trafiły również Niebo dla Ciebie, Ja Płaczę i tytułowa Biała Droga. Posłuchajmy teraz Nieba dla Ciebie, którego dziś zażyczył sobie nasz słuchacz Piotr.

0: Nasza słuchaczka Kasia prosi o piosenkę Marcina Rozynka pod tytułem Nie pasuje. No, cudny wybór.
1: Słuchacie polskiego show w Szmu FM. Prawdziwe życie, prawdziwi ludzie, prawdziwe radio. Szmu FM.

Moi drodzy, i to już wszystko w tym wydaniu naszego Śniadania po polsku w FM. Oczywiście odbyła z wami Lidia Konar. Życzę wam, tak jak zwykle, dobrego weekendu i pięknego kolejnego tygodnia. Jeszcze chciałabym podziękować wszystkim tym, którzy zamawiają u nas piosenki do mini koncertu życzeń. Bardzo mi miło z tego powodu i cieszę się, że mogę spełniać wasze życzenia. Wszystkim słuchaczom życzę raz jeszcze wszystkiego dobrego, udanego tygodnia i do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.